0: Za nas trafikę
1: Za nas trafikę chęli.
0: A to teraz masz Za nas trafikę chęli.
1: Σα
0: ευχαριστώ.